0: miał chłopak oczy na plecach. I nie powinien się zalecać, nie. Powinien się zalecać, nie. Powinien się zalecać, nie.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.